nekaj boljšega, delat ne znan. Full cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo full.

0: Jonas Blue.
1: Kapris. Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: This is David Guetta.
4: Tu je Kapris.
5: Številka ena na obali.
6: Številka ena na obali.
7: Kapris je za.